0: ça va être mieux j'en ai dit si je dois hider ça ou mais je suis pas bien quand je suis bien on a déjà dit que c'est que tout ce qu'on m'a non plus c'est un jour jamais non tâche alors que ni si je suis que tout le monde non d'accord si j'ai quoi non plus c'est un jour jamais non tâche pas ignite que tout le monde que ou t'as même quoi hider ça c'est si bien mais j'ai même dit manche non je que t'es manoutan, tu captes des choses jamais que tu as tout ce que j'ai mis en gauche, tu as quoi jamais manoutan, non plus c'est un jour jamais non jamais manoutan, qui a même que tu as smouch. Ah ben je t'ai dit que tu connais tous les noms d'acteurs, j'ai eu non plus c'est un jour jamais non jamais manoutan. À qui on tous les noms d'acteurs que tu connais. Mais ça c'est LG4, que n'y a pas de connais tu connais la version font hash. Namno prestan jashna nan jaman uta chodzi ja cisza bejaj. Gema koszan getzumono czkopta ciszka ja nesz nitaż ketu gany dożgen. Łapsa nika dosam no prestan jashna nan jadz mocz. Gema koszan gety manuta no jau tak szyć. Nene nao nitaż ketu gany dożgen. Udał i hitac hajc. No i tien. Udał i hitac hajc. Gawodzik meżgi megmet mego szejtoks, ako nam no przystanczasz na nanu żemenu, tacz akwi neszliśmy szkę tego nędożgen. Udak szyżę nam no przystanczasz na nanu żemenu, tacz kiemek, że kosągę dżemuni, czy ta onego doszni też szkę tego nędożgen. Udawaj mon tacz menuan. Giemek lecy kajtoks, ako noc meżgi dioksgon, niż tą mdyną przystanczasz na nanu, ako dżadz mocz, ako czkop tacz kajtja. Udak się dzieje, ahuj. Kiedy dzwonię, że udak się dzieje, nie siśmy się tego nie dożgam. Osłany pijuć Bogu, my stresny gierze Bogu mam. Zresztą my przestańcie, że na nanu, że dzwonię, że dzieje, że bejeć. Ak, koszągie, kiedy nie siśka, oczko, pta dziśka, że nie siśmy się tego nie dożgam. Ahuj, ho, łapc, a udak się dzieje, kiedy dzwonię, bajki, nie też, kiedy tego nie dożgam. Potem jak uchytaca, to no i się muszę, myślę, z innym snigiem. Udało i to sobie skajgnąć, albo nam no przesadzasz na nocze, ma nutać. Nam no przesadzie, bo dziesz na nocze, dziad z moczu, czy kopta dziś kadza. Jak nego toż i się muszę, tego nie dożgę, no to wskadza, oddał krzyża. Niech tam no przesadzasz na nocze, dziad z moczu, kiemek, niech tam no przesadzasz na nocze, ma nutać. Pajgni też, kiedy tego nie dożgę. No tak mi. Nam no przesadzasz na nocze, ma nutać, udzieje trzeba jedź. Kiemek, czy kopta dziś kadza, kiedy dzmon. Jak i się muszę, tego nie dożgę. Udał krzyża, nam no przesadzie, bo dziesz na nocze, dziad z moczu, pajgni też, kiedy tego nie dożgę. What's my Valdor game again with Senator? Nam no percent just no no jam and what that mean Nam no percent just no no jazz mushu jazz have a been that tissues get to go and dojgan with that shizan. Nam no percent just no no jam and what I jazz mush by gishmish get to go and dojgan. With that Montreal, we ate that not so get the Zimono jazz have a jack means that you scotch a near shabishums get to go and dojgan with that shizan get to go I'll go and go dash get to go and dojgan.
1: Ne ja Elizabeth Chesterkom senior to agent no aku gant ma gai CBC you may be
0: Umji magot mai na bauch hama mo bitch io ino isti regional association gesen gasoch hegne gan stuiz uta kama mo jo ta hidatsa arwa rise up jishin kadon jinya stuiz Mogę gdzieś bahać, to nie chcę wyjechać z kotu mogę na ujęcie, jako ani ja dzieci nie da się mużka, czy uda się ci wyciągnąć. Mogę gdzieś bahać, jako i ujęcie, jako huana wyciała dwoje, jako bahać, jako a mi ubijać. Kiemy gnie, a oni ci gmał na nuć, kiemy gnie, a zgojować ich spichy, goczko nasz, czy jak ubijać. Charlie P. Babno, co si bisze, ogon gołci, i gnie bejka, ok, bejka, wyciła gobna, ogon ujęcia, by zimek, kobozem, gejmy.